że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
2: Playlista osobista.
3: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
3: Zapraszam, Michał Cieślik.
0: Reklama.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach. Także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

ciebie czuję, kończy się rok.

0: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no, dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Bierajewicz.
0: Reklama.

0: Szklana Pogoda i Lombard w Esterok na początek naszego dzisiejszego spotkania. Jest sobota, 25 dzień lipca 2026 roku. Ja nazywam się Łukasz Szaciłowski. Dzień dobry Państwu. Zapraszam. Cieszę się, że jesteście Państwo ze mną w Esterok. Będziemy razem do 12. Dziś w kalendarzu mamy, proszę Państwa, Dzień Bezpiecznego Kierowcy. Także, drodzy kierowcy, drogie kierowniczki, proszę zdjąć nogę z gazu, proszę jechać ostrożnie, tym bardziej, że teraz jest prawie, że pół metek wakacji, więc zaraz pewnie będą zmiany turnusowe, także uważajcie na siebie na drogach, dobra? Dzięki. A ja, żeby Wam się lepiej jeździło, mam dla Was teraz numer Bera McCreary'ego, w którym towarzyszą mu Slash, Duff McKagan, Chad Smith i Brendan McCreary. Numer nosi tytuł Cool Kids.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: As Sick as the Secrets Within. To Marilyn Manson w Estrock, który dokładnie tydzień temu w sobotę zagrał w łódzkiej Atlas Arenie. Jeżeli ten koncert, proszę Państwa, był tak dobry, jak ten, na którym byłem kilka lat temu na warszawskim Torwarze, no to musiało być naprawdę grubo. A już za chwileczkę w Estrock The Cranberries i Dreams.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
5: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
6: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
7: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
8: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
9: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
10: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
11: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
12: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
13: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
14: Hi, you're listening to Serge Tankian.
15: Hi, I'm James from Biffy Clyro, and you're listening to Eska Rock.

to Szare Miraże i Manam w Estrock. Ostatnio, proszę Państwa, w naszym kraju głośno zrobiło się o tym, że piosenkarka Sana postanowiła nawiązać współpracę z jakimś browarem, no i w związku z tym to jest bardzo źle postrzegane, no bo namawiać młodzież do picia alkoholu to faktycznie nie jest nic dobrego. Ale proszę sobie wyobrazić, że w 2015 roku Derek Williams wziął na warsztat numer Love Illumination panów z Franza Ferdinanda, przearanżował go na orkiestrę i ten numer został wykonany przez Calme Camone i Orkiestrę Szkockiej Opery i wykorzystany w tej wersji do reklamy whisky. No ale z drugiej strony to są Szkoci, im chyba wolno. Franz Ferdinand i Love Illumination.

0: Jugopolis i Maciej Maleńczuk i Ostatnia Nocka w Esterok. W oryginale zespół, który to wykonywał, nazywał się Bajaga Instruktori, a numer nosił tytuł Werujem, Neverujem. W wolnej chwili proszę sobie posłuchać. Jest naprawdę świetny. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Za chwileczkę wybije 10, a po 10 odezwie się grupa Madness z utworem Our House.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.

0: To Edyta Bartusiewicz i Sen w Esterok na początek drugiej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Łukasz Szaciłowski, dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko, mam nadzieję, że pięknie Państwu upływa sobota w towarzystwie Eskirok. A ja mam teraz dla Państwa zespół, na którego koncert musieliśmy czekać aż 7 lat. No ale w końcu w miniony czwartek przyjechał do Warszawy, do Progresji i zagrał genialny koncert. Suede i Emotionally Unavailable teraz w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Ależ to była afera, proszę Państwa, jak ten numer się pokazał i wszystkim krytykom zjeżył się włos na głowie. No bo jakieś takie szarpidruty, jakieś takie pozarastane z długimi włosami śpiewają piosenkę, która uwłacza kobietom. Tak przynajmniej sądzono w czasie, kiedy ten numer Nie wierz nigdy kobiecie się pojawił. Na szczęście słuchacze Budki Suflera byli na tyle mądrzy, żeby zrozumieć, o co w tym utworze chodzi. A już za chwileczkę, proszę Państwa, Westerok Midnight Oil, czyli Antypody i Beds Are Burning.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Polubienie siebie jest jednym z fundamentów zdrowia psychicznego. Zapewnia stabilność emocjonalną, chroni przed skutkami stresu i wypaleniem, pozwala wyznaczać zdrowe granice w relacjach oraz daje siłę do realizacji celów w zgodzie ze sobą. Gorzej, jeśli siebie nie lubimy.
2: Gdy nie lubimy siebie, to cały czas musimy dążyć do pewnej akceptacji, która pochodzi z zewnątrz, do uznania ze strony innych ludzi, do docenienia przez innych ludzi, a to powoduje duże napięcie.
1: Moim gościem będzie Robert Pinkert, psycholog i edukator psychologiczny, autor książki Jak polubić siebie, przewodnik po samoakceptacji. Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś, w Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Lenian Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w piekle dolnym lub górnym, pobierz aplikację Eskirok z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
3: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja Eskirok. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
4: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
5: All right, this is Kirk from Metallica.
6: Hello, I'm David Gilmour.
7: Hello, I'm Richard Wright.
8: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
9: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

Aerosmith i Dream On w Esterok za nami. Joe Perry, gitarzysta Aerosmith, w jednym z ostatnich wywiadów zdradził, że cały zespół pracuje nad filmem dokumentalnym na temat, rzecz jasna, Aerosmith. Ma on opowiedzieć pełną historię formacji od samego początku i skupić się na przedstawieniu jej z perspektywy każdego z muzyków. Znając panów z Aerosmith i wiedząc, z jakim pietyzmem podchodzą do tego typu projektów, nie mogę się doczekać tego filmu, bo jestem przekonany, że naprawdę będzie co oglądać i dużo ciekawych wątków się pojawi. Czekamy zatem na film dokumentalny o Aerosmith, a słuchamy w Esterok teraz grupy Garbage. Mam dla państwa numer Stupid Girl.

0: Bon Jovi i It's My Life w Ester Rock. W jednym z wywiadów John Bon Jovi powiedział, że pisząc tekst, szczególnie linijkę Like Frankie Said I Did It My Way, miał oczywiście na myśli Franka Sinatra i nawiązanie do jego piosenki My Way. Natomiast tekst postanowił żyć własnym życiem, no i okazało się, że ten Frankie stał się takim symbolicznym każdym z nas. I każdy pod tego Frankiego się podpina i fajnie, bo to bardzo dobry numer jest i bardzo dobre przesłanie. Tym numerem kończymy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania w Ester Rock. Za momencik wybije 11, a po 11 zagram dla Państwa numer Blondie.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty, klasyka rocka, polski rock, kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
7: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: Co prawda dziś mamy sobotę, ale myślę, że można zaliczyć. The Cure i Friday I'm in Love. Tym numerem zaczynamy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania w Ester Rock. Łukasz Szaciłowski, zapraszam Państwa jeszcze do 12. Jesteśmy razem. Teraz zespół, który w kolejności najpierw wyda już niebawem nową płytę. Ta płyta 25 września to będzie piąty studyjny album grupy Nothing But Thieves. No a kilka miesięcy później przyjedzie również do Polski w ramach trasy promującej ten nowy album zatytułowany Stray Dogs. Ten koncert odbędzie się 21 stycznia w Atlas Arenie w Łodzi. 21 stycznia 2027, rzecz jasna. Także już możecie powoli Państwo odkładać sobie pieniądze na koncerty w przyszłym roku. Nothing But Thieves i Evolution to jest numer promujący ten nadchodzący album.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To Depeche Mode i Strange Love w Esterok za nami, a przed nami, proszę Państwa, zespół, który jesienią ma zaplanowanych kilka koncertów z okazji 50-lecia swojego istnienia, przy czym na tych koncertach zabraknie wokalisty z oryginalnego składu. A to dlatego, że stwierdził, że ze względów zdrowotnych woli jednak odpocząć, woli nie grać, żeby zapamiętano go jako tego, który dowoził zawsze, a nie jako kalekę, która biega po scenie albo stara się po scenie biegać. Jego miejsce zajął Sebastian Bach. Podobno jest to jedyny gość, który jest w stanie udźwignąć twórczość Twisted Sister. Tak twierdzi przynajmniej gitarzysta tego zespołu. Twisted Sister już za moment w Esterok i numer We're Not Gonna Take It.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie.
1: Łukasz Bąk.
3: Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
8: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Reklama.
9: This is Noel Gallagher from Oasis.
10: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
11: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

to The Rolling Stones, Buster Rock i Painted Black. Zostajemy jeszcze na chwilkę na Wyspach Brytyjskich, proszę Państwa, bo teraz przed nami zespół, który przed chwileczką praktycznie skończył pierwszą część swojej trasy Run For Our Lives Tour. To jest ta część, która była w Europie, natomiast już niebawem panowie wybierają się za wielką wodę. Część europejską zakończyli świetną imprezą, Edfestem. Można w internecie znaleźć podsumowanie tego Edfestu, no i zobaczyć, co tam się działo, bo tam oprócz koncertów były jakieś muzea, jakieś ciekawostki dla fanów, jakieś interaktywne strefy. No coś pięknego, naprawdę, coś pięknego. Żałuję, że mnie tam nie było. No a już 29 sierpnia panowie zaczynają swoją trasę po Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, potem po Ameryce Południowej i Azji. Iron Maiden, 2 Minutes to Midnight, teraz Westerok.

0: Pamiętam, jaki był szał, kiedy zobaczyłem pierwszy raz teledysk do tego utworu. Pacholęciem będą, to rzecz jasna. No i pamiętam, że wszyscy dookoła, łącznie ze mną zresztą, chcieli mieć fryzurę taką jak ten pan, który śpiewa The Final Countdown. Europe, na koniec naszego dzisiejszego spotkania Westerok. Już za momencik otwieramy drzwi naszego eskarokowego garażu, a nawet powiedziałbym bramę. Zapraszam w imieniu Asi i Łukasza. W moim zapraszam do spotkania ze mną jutro. Będę tutaj na Państwa czekał od 9. Łukasz Szczeciłowski za dziś ogromnie dziękuję. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Melina.
2: Westerok. Ktoś, kto ma uszy do słuchania i oczy do patrzenia, czytając Homera zrozumie, że to są wielkie dzieła artystów.
3: Nie. Historia, że Polacy napisali.
2: Nie, ale Szwedzi.
3: Szwedzi,
2: tak. Całkiem niedawno po polsku ukazała się ta książka nawet, która próbuje pokazać, że tułaczki Odysa mają sens tylko w świecie skandynawskim.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Playlista osobista. W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
7: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
6: Zapraszam, Michał Cieślik.
8: Reklama.
9: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.

0: Garaż w SC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj właśnie buongiorno. Jeszcze chociaż już właśnie po 12 będzie buona sera.
2: Nie no, u Włochów się mówi późnym popołudniem buona sera.
1: Nie, teraz bardzo nie późnym wcale. Może jeszcze buongiorno, tak. No, ale dobrze, szybko jeszcze wchodzą w buona sera.
2: No to buongiorno, Joanna Ziętarska
1: i Łukasz Bąk.
2: I startujemy dzisiaj, moi drodzy, z garażem, odcinek numer 38.
1: Ty liczysz po prostu.
2: Będzie dzisiaj po włosku na początku.
1: Tak jest, będzie bardzo dużo italiano.
0: Garaż SC Rock.

0: No to w takim razie, kochani, zaczynamy. Jeszcze raz, buongiorno, buonasera, kon dla każdego, coś miłego.
1: Słuchajcie, ciao po prostu.
0: Po prostu ciao. Dużo się bardzo dzieje przepięknych rzeczy we włoskiej motoryzacji i o tym właśnie, od tego zaczniemy nasz garaż. Po pierwsze, Topolino ma zupełnie nowe wersje. Oczywiście designerskie. Topolino to my lubimy.
1: Uwielbiam.
0: O Jezu, kochamy Topolino.
1: Uwielbiam. Samochód, słuchajcie, zrobiony z tego, co Włosi znaleźli w koszu na śmieci za fabryką, i ten samochód jest genialny.
0: Kapitalny. I mam teraz Topolino.
1: A teraz jest jeszcze bardziej
0: Sport?
1: Genialny.
0: Tak, mamy Topolino Sport, czyli ze stylistyką nawiązującą do modelu Nuova Cinquecento Sport z 58 roku. Bardzo ładny. Ma na przykład, uwaga, głośnik Bluetooth Monster Lino, który można mocować do pojazdu za pomocą magnesów. Fajne, fajne.
1: I paski ma, i inne felgi
0: tak,
1: ma.
0: I inne i felgi troszkę, ma.
1: Tak, tak, i to wszystko kosztowałoby w markecie budowlanym jakieś 20 euro, a oni będą pewnie za to chcieli 5000 euro więcej.
0: Właśnie, jest...
1: Ale bardziej jara mnie ta druga wersja.
0: Ja wiem,
1: Topolino Villebrequin.
0: Villebrequin, ja nawet nie wiedziałam, że ty wiesz, co to jest Villebrequin.
1: Oczywiście,
0: ja nie
1: że
0: wiedziałam,
1: no,
0: że to jest Villebrequin. Słuchajcie.
1: To są gacie do kąpania za 1000 zeta. Ja mam tańszy basen na ogrodzie niż te gacie.
0: Miałeś kiedyś te gacie Villebrequin?
1: Ja...
0: Skąd ty wiesz takie rzeczy, co to jest Villebrequin w ogóle? Daj spokój.
1: Powiem ci tak, gacie męskie z żółwikiem nie sugerują absolutnie niczego dobrego. Nie zwiastują na pewno szybkości w działaniu.
0: Bardzo przepraszam, ale to Topolino Villebrequin będzie bardzo ładne, ponieważ ma przede wszystkim zwijany miękki dach, ma dwukolorowe malowanie nadwozia i ma logo Villebrequin z motywem żółwia umieszczone na drzwiach kierowcy.
1: I ma jeszcze wężyk z wodą, żebyście mogli zmoczyć sobie swoje gacie kąpielowe, bo wiadomo, że przecież do morza, do słonej wody z nich nie wejdziecie.
0: W sensie, jest to strasznie śmieszne, ale mamy też nowy koncept Fiata Multipla, który jest nawiązaniem do tej Multipli z 56 roku i wygląda obłędnie. I czekamy, aż ona wreszcie się ziści.
1: Ja czekam i mam nadzieję, że będzie tak fajna w odczuciach jak Topolino. I chcieliśmy wam jeszcze powiedzieć o jednej włoskiej rzeczy, czyli o Wespie, która z okazji swoich 80 urodzin wypuszcza jej jubileuszowy model, ale już nie zdążymy.
0: Nie, no zdążymy. Edycjonalnie od Tantesimo na bazie GTS 310. Bardzo piękna wersja. Rzeczywiście naprawdę taka warta uwagi. Jedyne 51 tysięcy złotych i jest wasza.
2: To jest garaż w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Garaż Eski Rock otwarty.
1: Słuchajcie, w garażu o Lotusie będzie. Ty jeździłeś ostatnio Lotusem Evorą.
2: Tak, ale jeździłem prawdziwym Lotusem,
1: czyli jeździłem
2: Lotusem spalinowym i Lotusem przede wszystkim lekkim. A teraz będziemy mówili o Lotusie takim, który wjeżdża do Polski i nie jest ani lekki, ani mały, ani tani, nie ma nic wspólnego ze starymi, dobrymi Lotusami.
1: Ja nie wiem, co to są w ogóle za czasy, słuchajcie, jakby nawet nie chcę na razie póki co komentować. To jest gigant rzeczywiście, to jest ogromne, ale faktem, że można w ogóle Lotusa już teraz znowu w Polsce kupić, bo tego Lotusa bardzo długo w Polsce nie było. Nazywa się Eletre. No właśnie, cena zaczyna się 415 tysięcy złotych, ale rzeczywiście jest to dosyć mocne bydle, bo ma 918 koni mechanicznych.
2: W najmocniejszej wersji i ta wersja kosztuje już 515 tysięcy złotych. Rzeczywiście setkę robi w 3,3 sekundy, no ale to już nie jest ten Lotus. To jest, wiesz, mamy historię dwóch brytyjskich marek, których legendę Chińczycy skutecznie zabili. Pierwsza, jak wiesz, to jest MG,
1: które
2: kupiło tylko prawa do marki i sugeruje, że jest brytyjskie, ale z brytyjskością poza tą marką nie ma nic wspólnego, bo zamiast lekkich, fajnych roadsterów robi chińskie crossovery i SUVy. I to jest niestety drugi przykład, czyli Lotus, który jedyne, co pozostało z legendy, to nazwa plus nazewnictwo modeli na literę E, bo jak mieliśmy kiedyś Elisa, Evore, Exige, to teraz mamy Evidge, Meje, Emire i Eletre.
1: Lotus Etam.
2: Teraz powinienem. Był taki Lotus Etam przecież.
1: Był
2: Lotus Etam. I teraz historia zatoczyła koło, tylko tam był Lotus Etam, a teraz mamy Lotusa Etam.
0: To jest Eska Rock.

0: Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
1: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
2: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
1: W ESC Rock.
0: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
1: Konrad Olszewski, zapraszam.
3: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Oto tygodnie, moi drodzy, oto tygodnie, którym ty już jeździłeś i nawet chyba o nim opowiadałeś, ale teraz ja do niego wsiadłam i stwierdzam, że rzeczywiście jest to kawał fajnego auta. Mowa o Aygo X, jak to mówią, Aygo Cross po prostu, niby, że to jest
1: taki... Ale wersja GR Sport to była?
0: Ale wersja GR Sport.
1: A,
0: to jest,
1: tak.
0: Proszę, słuchajcie, niesamowite, bo to jest to maleńkie autko, jakby na to nie patrzeć, bardzo miejskie i chyba, żebym ja nie skłamała, ale chyba nie ma pełnoprawnych silników hybrydowych w tak małych auteczkach.
1: Są nie, to jest pierwsze auto w segmencie
0: pierwsze
1: A, które jest
0: tak.
1: Hybrydą. I... taką z prawdziwego zdarzenia.
0: Słuchajcie, hybrydą. Kurczę, to ma jeden, to jest hybryda oparta na silniku 1.5. To jest wielkie bydle. Musieli tego Aygo X w ogóle powiększyć, żeby to miało wszystko sens, ręce i nogi.
1: Zazwyczaj te autka segmentu A to mają litrowe silniki, a tutaj jest 1.5, więc 13 cm trzeba było przodu dołożyć, żeby w ogóle upchnąć to pod maską.
0: Wyobrażasz?
1: Plus jeszcze osprzęt elektryczny.
0: Jak to idzie po prostu, jak to sunie, to jest po prostu nieprawdopodobne. Rzeczywiście zasuwa jak szalony. Wygląda bardzo dobrze. Trochę jest głośny, ale powiedzmy, jak się już wyjedzie poza miasto, bo w mieście to w ogóle człowiekowi nie przeszkadza.
1: Nie, to podnosi jeszcze emocje.
0: Jak należy. I cholera, nie jestem w stanie przekroczyć 4 litrów spalania na 100 km. Nie mogę. Proszę go, spal trochę. Słuchaj, spal trochę.
1: Ziętara już by chciała na stację benzynową na hot doga, a tutaj ja jego na to nie pozwala.
0: We mnie wzbiera. Rozumiesz, wiesz, kiszki marsza grają, a ten mówi, nie, ja tu po prostu będę jechał. Nieprawdopodobne, słuchajcie, pod tym względem to jest absolutne mistrzostwo.
1: A czy miałaś w tym samochodzie tak, że dawał ci niesamowicie dużo frajdy z prowadzenia? Bo
0: bardzo
1: ja w ogóle lubię tego typu samochody,
0: ja
1: bo one są okrojone z wygłuszenia, one mają tylko podstawowe rzeczy, choć akurat Aygo jest tutaj bardzo dobrze wyposażone, tylko chodzi mi bardziej o to, że one dają ci, pomimo niewielkiej mocy, dają ci radość z jazdy, bo
0: czuję.
1: Lekkie, bo słyszysz silnik, bo one fajnie skręcają przez tę swoją masę, więc masz wrażenie, że to auto jest szybsze niż wynika z takich czystych danych technicznych.
0: Prawda, a mało tego w ogóle się tutaj fajnie czuje. Ja zawsze lubiłam te gabaryty, jeśli chodzi o takie naprawdę trochę większe silniki w małych gabarytach, bo wtedy człowiek wie, że żyje.
1: Nie każdy potrzebuje SUV-a, żeby jeździć po mieście.
2: Do garażu Eski Rock zapraszają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.

0: Garaż w ESC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: A mój samochód tygodnia jest bardzo ciężki. Nie jest tak lekki jak Lotus, o którym mówiłem tydzień temu. Nie jest nawet tak lekki jak Aygo X. Jest w cholerę ciężki, bo waży 2 tony 370 kg.
2: A ogiem jeździłeś?
1: Jest kombiakiem. Nie. To, czy no można powiedzieć, że to Panzerwagen, biorąc pod uwagę fakt, że auto pochodzi z Niemiec, a nazywa się Audi RS5.
2: No
1: i byłem pełen obaw tej masy, bo jak wiesz, samochód...
2: taki ciężki jest.
1: No właśnie, bo jak wiemy, samochód sportowy powinien być przede wszystkim samochodem lekkim. My się dzisiaj jaramy koniami mechanicznymi, sekundami, kilometrami na godzinę, ale chodzi przede wszystkim o lekkość prowadzenia. A on jest taki ciężki, bo już jest hybrydą typu plug-in, czyli ma i akumulator, i silnik elektryczny, i owszem imponującą moc 639 koni mechanicznych i 825 Nm, i to, i tamto, i siamto, i owamto, tylko ja byłem mega pełen obaw, jak to będzie się prowadziło. Ale
2: no
1: powiem ci, że jestem pod ogromnym wrażeniem, jak inżynierowie Audi ukryli masę tego samochodu, stosując parę sztuczek. Po prostu to przeczy prawom fizyki. Samochód ma przede wszystkim dwukomorowe, dwuzaworowe zawieszenie, które świetnie maskuje jego nadwagę, ale ma jeszcze świetniejszą rzecz i jest nią zupełnie nowy układ quattro, który nazwano Dynamic Torque Control. I możesz sobie większość momentu i mocy przenieść na tył. I jest tam oprócz mechanizmu różnicowego samoblokującego jeszcze specjalny siłownik. I ten siłownik dystrybuuje w ułamkach sekundy, to trwa dosłownie 15 milisekund, moc i moment pomiędzy prawym i lewym kołem. I można tym autem jeździć takimi boczurami. Pierwsze Audi z tak tylno-napędową charakterystyką. Jak sobie włączysz tryb jazdy RS Torque i większość momentu i mocy trafia tam na tył, to zamiata dupą tak pięknie i jeszcze ma do tego telemetrię, która mierzy ci kąt wychylenia samochodu w tym poślizgu, przejechany dystans tym uślizgiem i czas, jaki spędziłaś w tym uślizgu.
2: Boże, i ile spędziłeś w uślizgu, Łukaszu Bąku?
1: Przy drugiej czy tam trzeciej turze już prawie 200 metrów, 16 sekund, z prędkością około 100 na godzinę i tylko widziałem w lusterkach bocznych dym z opon.
2: Ale czad.
1: Nieprawdopodobnie skuteczny napęd zrobiono w tym samochodzie. To jestem w ogromnym szoku i naprawdę nie ma tutaj Audi czego się wstydzić i tej masy, mówię, nie czuć tak w użytkowaniu tego samochodu, jak wynika z papieru, i to za to szapoba.
2: Ja w ogóle uważam, że chodzenie, że tak powiem, boczurami samochodem typu kombi jest fantastyczne i nigdy nie zapomnę, jak odświeżałam swoim W124 Rondo u mojej mamy, właśnie sunąc z godnością bokiem, za co dziś prawdopodobnie zabraliby mi prawo jazdy.
1: Ty jeździsz boczurami, a ja kręcę bączury.
0: Garaż w ESC Rock.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Banan rano jest bardzo dobry, ma dużo energii. Ja dzisiaj zmiksowałem sobie dwa banany z odrobiną mleka i to było moje śniadanie.
3: Ja z kądziem nigdy do śniadania wspólnego nie usiądę.
4: A widzisz?
3: Na Amaderze rozpoczęto w lipcu testy systemu transportu dronami bananów z trudno dostępnych plantacji.
4: Teraz będziemy śpiewać dzieciom, lecą drony z bananami?
5: Płyną statki z bananami w zimną dal.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
1: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rok non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rok non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje.
0: Reklama. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.

0: FSC Rock. Motoryzacyjne historie rozkręcają Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk.
1: Och, będziemy Was zapraszać w piękne miejsca. Za chwilkę zaczynamy drugą godzinę garażu. Czy ty jesteś ze mną obecny?
2: Oczywiście.
1: Ale ciałem i duchem, czy tylko ciałem?
2: Ciałem, duchem, sercem, umysłem. Joanna, każdą częścią mojego ciała.
1: Dobra, okej, zostańcie z nami.
0: Garaż w SC Rock.

0: Garaż w SC Rock.
1: Słuchajcie, w autach z rock'n'rollową duszą właściwie chciałam wam sprzedać niesamowite rock'n'rollowe miejsce, moim skromnym zdaniem, a właściwie przede wszystkim miejsce, bo wakacje są, to myślę, że można by się naprawdę przejechać do czegoś, co się nazywa Nationales Automuseum de Loch Collection. To jest około 150 absolutnie unikatowych samochodów z kolekcji pana przedsiębiorcy, wielkiego miłośnika starych samochodów, pana profesora Friedhelma Locha. Człowiek, który rzeczywiście od dziesięcioleci wielkim znawcą samochodów i wielkim miłośnikiem i kolekcjonerem jest i postanowił pokazać światu swoją kolekcję. W związku z tym można tam po prostu pojechać, kupić sobie bilet i zwiedzić to muzeum, które jest niezwykłe. I teraz ja, uwaga, co my tu mamy? Mamy Bugatti Type 57 Atalantę na przykład. Mamy Lamborghini Miura SV. Mamy Mercedesa CLK GT. Ale mamy takie auto jak na przykład Daimler 4PH Marseille.
2: To człowiek zna się na samochodach naprawdę dobrze.
1: Najstarszy samochód zarejestrowany w Anglii, uczestnik wielu wspaniałych rajdów. Mamy takie auta jak na przykład Duesenberg model J Convertible Cooper z by Murphy, 29 rok, samochód ze specjalnym kanistrem do przemytu alkoholu. Takie ma śmieszne.
2: A to on tak zarobił na te samochody.
1: A widzisz, proszę bardzo, to 29.
2: To jest jego służbowe auto to było.
1: Ma również Jaguara XKSS, 57 rok, jeden z 16 wyprodukowanych egzemplarzy. Ma Lincolna Continentala, który był ostatnim.
2: Dobra, powiedz może krócej, będzie czego nie ma, co?
1: Wiesz co, trudno powiedzieć. Słuchajcie, przede wszystkim pan się zna na rzeczy i ma wspaniałe unikaty z przepiękną historią, którą to historię również chciał opowiedzieć, bo on też bardzo lubi edukować i ma tam również kino Kapitol w stylu Art Deco.
2: Skąd on wziął na to pieniążki?
1: Nie mam zielonego pojęcia, musisz pojechać sobie tam i zapytać pana profesora.
2: Bo rozumiem, że to wszystko jego jest.
1: No najwyraźniej jak na to, tak na to kochany wygląda i można mu tylko pozazdrościć.
2: Koniecznie jak będziecie jechali przez Niemcy, gdzieś na wakacje na przykład, na jakiś wypad urlopowy, to wpiszcie sobie The Loch Collection, tylko Loch przez samo H i sprawdźcie, gdzie wstąpić po drodze, żeby nacieszyć trochę oczy i uszy.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Kauta z rock'n'rollową duszą.
1: No fajne to jest hasło, prawda?
0: Fajne, bardzo fajne, bardzo mi się podoba i bardzo tobie spodoba się samochód, o którym ja dzisiaj opowiem. Mam nadzieję, że państwu również. Wiecie zapewne, czym jest słynny wyścig górski Pikes Bike.
1: No, to jest w ogóle, to jest bardzo kultowa impreza.
0: Kultowa impreza, gdzie się ścigają pod górę. Tak. Góra ma ponad 4000 metrów, trasa ma kilkanaście kilometrów.
1: Tlenów.
0: I nie ma tam na górze tlenu, w związku z czym samochody spalinowe bardzo słabną. I rolą konstruktorów jest opracowanie takich aut, które słabły nie będą. I Ford w 2021 roku stwierdził, że on rozbije bank i zdeklasuje rywali w tym wyścigu. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie wymyślił sobie, że ich bolid powstanie na bazie, uwaga, Forda Transita.
1: Chwileczkę, momencik. Mamy do czynienia z wielkim kioskiem ruchu.
0: Tak.
1: Wielkim.
0: Stwierdzili, że kioskiem ruchu wjadą na ponad 4000 metrów i to zrobią najszybciej.
1: Jak?
0: Tak, że wzięli tego Transita i w 2022 roku na festiwalu Goodwood pokazali wersję Supervan 4.0, która miała 4 silniki elektryczne o mocy 2000 koni mechanicznych.
1: To w mordę.
0: Rok później, tuż przed startem Pikes Bike, pokazali wersję 4.2, która, uwaga, miała mniej o 600 koni mechanicznych, bo wycięli jeden silnik elektryczny i wszyscy pytali dlaczego, przecież to nielogiczne, osłabiliście auto, a oni powiedzieli, ale też ujęliśmy 400 kg z masy, a masa na zakrętach, jak wiadomo, liczy się bardziej niż moc, więc rzeczywiście auto było bardzo lekkie, bo ważyło elektryk na bazie Transita, poniżej 2 ton. Jednocześnie miało nieprawdopodobną aerodynamikę, bo cały tył nadwozia, tam gdzie normalnie jest paka, został wybebeszony, powstała pusta przestrzeń z tunelem aerodynamicznym zwieńczona monumentalnym skrzydłem z włókna węglowego.
1: Jezus,
0: efekt
1: Maria. No.
0: Przy 240 na godzinę docisk 2 tony wynosi, czyli jest większy niż masa auta, teoretycznie mogłoby jechać. Transit jadący po suficie 240 na godzinę. Wyobraźcie to sobie, fajne.
1: Słuchajcie, to jest swoją drogą, to taka trochę abstrakcja.
0: No.
1: Wiesz, jakby, jak zwierzę, jak wygląda transit, a chyba wszyscy wiedzą, jak wygląda transit.
0: 160 na godzinę w 2 sekundy i 2 dziesiąte. Każdy, kto na fotelu pasażera przejechał się tym autem, mówił wprost: przerażające doświadczenie. Najbardziej przerażające w ich życiu. Byli na najszybszych rollercoasterach i nie było to tak przerażające. I teraz posłuchaj tego. Pikes Peak, 2023 rok. I Transit demoluje klasę Open, robiąc rekordowy czas przejazdu. Zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, w której startują też profi fury. Totalne.
1: Nie? No to niebywałe, po prostu naprawdę.
0: Ale potem jeszcze, pojechał jeszcze Transit na Nürburgring i zrobił czas 6:48,4 i pokonał m.in. Porsche 911 GT3 RS i Lamborghini Aventadora SVJ.
1: Fantastycznie.
0: Fajny samochód na kuriera. Wiesz, jakby rozwoził przesyłki po osiedlu?
1: A potem nagle się okazuje, że dostałeś przesyłkę sąsiada, sąsiad dostał przesyłkę z 4 ulic dalej, bo jechał tak szybko, że zapomniał sprawdzić.
0: Ale byłby to najszybszy i najszczęśliwszy kurier na świecie.
2: Garaż Eski Rock. Otwarty.

0: autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimiernication. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rokowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Garaż w SC Rock.
1: Słuchajcie, kradną jak w latach 90. Ja jestem trochę przerażona, naprawdę tym faktem. No, pamiętasz takie czasy, że człowiekowi kradli radio z samochodu?
2: No jasne, albo trzeba było mieć radio z kieszenią albo ze zdejmowanym panelem i go nosić przy sobie.
1: Albo koła ci wyjmowali, na przykład ze
2: koła zdejmowali, pamiętasz, były czasy, kiedy poduszki powietrzne z kierownic wyjmowali, wycinali katalizatory, a teraz Gdyni, koła znowu kradli.
1: Słuchajcie, w Gdyni tak jest, nazywają ich gang brukarzy. Policja próbuje teraz jakoś coś z tym fantem zrobić, ale właśnie kradną alufelgi, kradną, no w ogóle oczywiście całe koła po prostu.
2: Zostawiają potem samochód na kostce brukowej, jak bardzo macie szczęście.
1: Proszę, tak. I właśnie takie, kurczę, dlatego ich nazywają gang brukarzy, bo to są takie kradzieże, które dokładnie jakby brzmią jak z lat 90. To mnie trochę przeraża, bo ja już myślałam, że chociaż takie rzeczy, to my mamy za sobą, że człowiek jedzie na przykład do znajomych gdzieś w odwiedziny do innego miasta, stawia sobie swój samochód, wstajesz rano, nie masz kół, wstajesz, jedziesz, nie masz lusterek na przykład.
2: Krótko,
1: daj spokój.
2: Mówiąc krótko, jedziesz do znajomych na kołach, a wracasz na cegłach.
1: No właśnie, strasznie smutne.

0: Garaż w SC Rock. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk rozkręcają motoryzacyjne historie.
1: To jeszcze będziemy was przestrzegać, a właściwie was to nie, bo człowiek sobie jeździ po świecie, słuchajcie, wakacje są. No to jest przede wszystkim podróżowanie.
2: Mamy jak jest podróżowanie i to jest parkowanie. Miasta, to są problemy z parkowaniem.
1: No i właśnie w związku z tym, że są problemy z parkowaniem, to w ten sposób dorobił sobie pewien pan emeryt, który, i to wszystko było we Francji. We Francji działo się to w pobliżu portu promowego. Miał pan swoją własną posesję i już był na emeryturze. Pomyślał sobie, że dorobił do tej swojej emerytury. W związku z tym udostępniał ludziom miejsca parkingowe.
2: No i solidnie dorabiał do tej emerytury, bo skarbówka udowodniła mu, że jego miesięczne przychody na przykład w lipcu i w sierpniu były na poziomie 7 do 9 tysięcy euro, co zadaje 30-40 tysięcy złotych.
1: No i tak
2: na parkingu tyle zarobić?
1: Ale wow. Nie miał zarejestrowanej działalności żadnej, bo nie miał firmy żadnej zarejestrowanej. W związku z tym podatków nie płacił i teraz biedny pan emeryt z tej Francji będzie miał kłopoty. Znaczy biedny.
2: A się dziwisz?
1: Zastanawiam, że był świadomy tego, że tak nie wolno.
2: No nie, bo przecież on to robił od 50 lat. Może on przed emeryturą też tak?
1: Nie, to już by go dawno capnęli. Co ty
2: gadasz? Nie miałby emerytury. To nie miałby emerytury.
1: No po właśnie. No, pan emeryt myśli sobie, Boże, moja posesja, co komu do tego.
2: Wiesz, ile takich emerytów jest na przykład w Zakopcu w sezonie? No, przy szlakach górskich, albo zimą pod wyciągami.
1: No i dostajesz na to na przykład z kasy fiskalnej paragon? Nie dostajesz.
2: No najwyraźniej skarbówka polska nie jeździ na nartach.
1: No może tak
2: być. Ani nie chodzi po górach.
1: Może tak być. Słuchajcie, no więc pan emeryt będzie miał kłopoty, a my wam życzymy z kolei mnóstwa dobrych miejsc parkingowych, jak będziecie jeździli na wakacje.
2: A ja wam życzę, żebyście może na wakacje nie jechali Topolino gdzieś daleko, ale żebyście na wakacjach mogli sobie pojeździć Topolino w swoich gaciach za 1000 zł.
1: Gaciak za 1000 złotych.
2: Wilebrekina.
1: Sam sobie idź.
2: Tak jest. Idziemy po gacie.
1: A my was zapraszamy na naszego YouTube'a eskorokowego. Oglądajcie nas, nasze twarze i będziemy do was mówić w rozszerzonej wersji. A w wersji radiowej wracamy do was za tydzień.
2: Ciao.

0: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa z olejami silnikowymi i chemią samochodową.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Polubienie siebie jest jednym z fundamentów zdrowia psychicznego. Zapewnia stabilność emocjonalną, chroni przed skutkami stresu i wypaleniem. Pozwala wyznaczać zdrowe granice w relacjach oraz daje siłę do realizacji celów w zgodzie ze sobą. Gorzej, jeśli siebie nie lubimy.
2: Gdy nie lubimy siebie, to cały czas musimy dążyć do pewnej akceptacji, która pochodzi z zewnątrz, do uznania ze strony innych ludzi, do docenienia przez innych ludzi, a to powoduje duże napięcie.
1: Moim gościem będzie Robert Pinkert, psycholog i edukator psychologiczny, autor książki Jak polubić siebie, przewodnik po samoakceptacji.
3: Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
4: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
5: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
6: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
5: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
1: Reklama.

0: Beastie Boys w Westrock. Fight for your right to party. No my też powalczymy o dobre popołudnie, co najmniej. Dzień dobry, Michał Cieślik. No i ten popołudniowy, weekendowy czas do 18 spędzimy razem. Nie wiem, czy państwo na wakacjach i czy mają tak zwaną labę, ale teraz będzie taki letni numer, który właśnie podczas urlopu sprawdza się świetnie. Nowy to numer, co prawda, ale już przetestowany pod tym kątem. To nowe YouTube zapowiadające kolejną płytę zespołu. No, są tacy, którzy mówią, że trochę to brzmi jak Coldplay i ciężko się z nimi nie zgodzić. Street of Dreams to nowa, śmiało można powiedzieć, letnia propozycja od YouTube.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Parę lat temu magazyn muzyczny Rolling Stone zrobił listę największych metalowych utworów w historii. No i Holy Diver znalazł się w pierwszej dziesiątce tego zestawienia na pozycji 9. Dokładnie bezapelacyjnie jeden z najlepszych i największych numerów gatunku. To była pierwsza płyta Dio, no i tytułowy kawałek z albumu Holy Diver. Dio już za nami. No a w tej godzinie jeszcze jeden z wielkich przedstawicieli tego gatunku. Ozzy na pewno jeszcze przed 15 Westerok.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Pierwszy egzamin bolidu 10 sierpnia. Zespół wystartuje na słynnym niemieckim torze Hockenheim, doskonale znanym fanom Formuły 1.
3: Wbrew pozorom na Hockenheim nie gra się w hokej.
4: To prawda. Siedzi na tym egzaminie, w tej ławce i próbuje tymi oponami tam wypełniać. Ach, proszę Państwa, i tak to właśnie się żyje w tej Esce Rock z głupawką od rana.
1: Mundialowy dramat. Małgorzaty Rozenek jojczy, że ma rozregulowany rytm dnia przez mecze. Nie będzie o 23 oglądała. I dlatego Infantino z Trumpem skończyli wczoraj mundial.
4: No to u mnie Natalia Siwiec odsłania zgrabne ciało w bikini. Tak szalała na Ibizie. Co na to Seat?
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
5: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
6: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, T-Love.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
9: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
10: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
1: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
11: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
12: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
13: I'm John.
14: I'm Sean.
15: And I'm Dale from the band Seether.
16: I'm Chris.
17: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
18: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrzewskim, słuchacie Eski Rock.

Come Together. To The Beatles, których proszę sobie wyobrazić, rekord debiutów na miejscu pierwszym na brytyjskiej liście właśnie został wyrównany. Kto tego dokonał? No, któż by inny? Stąsi. Nowa płyta Foreign Tongues zadebiutowała tydzień temu na szczycie listy przebojów w Wielkiej Brytanii, no i ten 15 debiut oznacza, że Stąsi mają ich tyle samo, co The Beatles właśnie. Kto wie, może prześcignął jeszcze słynną czwórkę z Liverpoolu w tej konkurencji. Wciąż jest na to szansa. Po nową płytę Stonesów na pewno dziś sięgniemy. To mogę obiecać. The Beatles, już za nami Westerok, teraz zagramy Good Charlotte. I Don't Wanna Be In Love.

0: Ozzy Osbourne. Obiecany, no i pojawia się na finał godziny. W środę, przypomnę, minął rok od momentu, od kiedy nie ma go z nami. No i przez cały dzień, Westerok, składaliśmy mu hołd na antenie, grając jego największe numery. Tutaj do spółki z Ericiem Claptonem. One of those days. Ozzy Osbourne zamyka tę pierwszą godzinę naszego sobotniego spotkania. Po 15 w Westerok, między innymi Guns N' Roses.
1: Autopromocja. Melina. Westerok.
2: To jest pokazanie, że i Iliada, i Odyseja to są traktaty polityczne. Dokładnie na nasze czasy. Bo jak przyjrzysz się temu, jak wygląda i Odys, i jego działania, i Achilles, ci superbohaterowie, jeden jest najmądrzejszym, najsprytniejszym politykiem wszechświata, Odyseusz. Drugi jest największym wojownikiem, superbohaterem, jak Universal Soldier, tylko żywy. Pokazuje nam, jak superjednostka ma moc zniszczenia własnej wspólnoty.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź

0: To był Hej i Teksański w SC Rock. Jest już po 15. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. No i zapraszam na kolejną godzinę tego sobotniego weekendowego popołudnia w moim towarzystwie. Obiecałem, że sięgniemy dziś po nową płytę The Rolling Stones. Proszę bardzo, przed nami Foreign Tongues, no i cover wielkiego hitu Amy Winehouse. Tak swoją drogą w czwartek minęło 15 lat od śmierci Amy. No i myślę, że tą wersją You Know I'm No Good Stonesi złożyli artystce przepiękny hołd. The Rolling Stones, You Know I'm No Good, to przed nami w SC Rock.
1: Ten kawałek do

czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

0: A państwo są bardziej team prysznic czy wanna? No różne są, jak wiadomo, preferencje. Nic bardziej nie pobudza mnie na przykład niż chłodny, poranny prysznic, ale wanna, taka wypełniona ciepłą wodą, staje się miejscem bardzo inspirującym, w którym do głowy przychodzą niesamowicie kreatywne pomysły. I mówię to w kontekście utworu, który za nami w SC Rock, bo właśnie w takich okolicznościach powstał tekst do tego wielkiego hitu z początku lat 90. Plush i Stone Temple Pilots. O nich mowa oczywiście, to już za nami w SC Rock. A jeszcze w tej godzinie będę miał dla państwa m.in. klasyk od Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle, już niebawem na antenie SK Rock.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z SK Rock. Lipiec. Colors of Ostrava. Rok na bagnie. Czochraj Bobra. Book Nature Festival. Kazimierz Mikation. Męskie granie. Poznań, Gdańsk i Wrocław. Sierpień. Męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festival. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj SK Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama. Gdziekolwiek jesteś. W Londynie, Tokio, Sydney, Nowym Jorku czy w polskim Buenos, Szczecinie, Katowicach, Białymstoku, Lublinie, w Swornych Gaciach, Pupkach, Leniach Wielkich, Kukurykach, Krowicy Samej, Kaczkach oraz w Piekle Dolnym lub Górnym pobierz aplikację SK Rock z Google Play lub App Store i jak mawia Dawid Zygmunt,
2: witaj cały świecie w internecie.
1: Aplikacja SK Rock. Słuchaj radia, gdziekolwiek jesteś.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.
4: What's happening? This is the devil without a cause, Kid Rock.
5: This is Jack White.
6: Cześć, Tulipa. Słuchacie SK Rock.

to był Perfekt w Esterogii. Chcemy być sobą. No a teraz sięgamy po repertuar zagraniczny, bo przed nami Beck, który po wakacjach wyda nową płytę Ride Lonesome. Tak będzie ten krążek zatytułowany i ukaże się dokładnie 18 września, a wraz z zapowiedzią krążka Beck opublikował nowego singla In the Night, to z kolei jego tytuł, który pokazuje takie bardziej melancholijne, powiedziałbym, oblicze Becka. No i zobaczymy, czy w tym stylu będzie też cała płyta. No a teraz to bardziej klasyczne wcielenie artysty. Loser. Beck przed nami Westerok. Rock.

0: Run DMC i Aerosmith, Walk This Way. To tak w razie, gdyby ktoś odczuwał jakiś deficyt energetyczny, bo to dźwięki, które tej energii dodają. No i tak właśnie kończymy tę drugą godzinę naszego sobotniego spotkania w SC Rock. A jako pierwsi po 16 pojawią się ci, którzy trochę ponad miesiąc temu zagrali w łódzkiej Atlas Arenie. To był koncert pod patronatem Eski Rock. No i zagrali między innymi ten utwór, od którego rozpoczniemy kolejną godzinę. Use Somebody, Kings of Leon już niebawem na naszej antenie.
1: Reklama. Eskarok.pl. Eskarok.pl. Program radiowy na żywo, rockowe playlisty. Klasyka rocka. Polski rock. Kawałki, które dobrze rokują. Kawałki, które dobrze rokują. Najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny Marcina Mellera i Garaż Eski Rock. Eski Rock. Muzyczne audycje autorskie, ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne. Eskarok.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
1: Reklama.

0: to Evanescence w SC Rock. Niedawno ukazała się ich najnowsza płyta Sanctuary, no a my teraz sięgnęliśmy po te nieco starsze dokonania grupy. Nieco, w cudzysłowie oczywiście, bo to przecież numer, który już ma ponad 20 lat na swoim koncie. Oj, tak leci ten czas. Bring Me to Life już za nami. A ja się kłaniam po 16. Dzień dobry, Michał Cieślik. No i jesteśmy już za półmetkiem naszego sobotniego weekendowego spotkania, które potrwa do godziny 18. Także zapraszam. No a teraz sięgamy po nowy utwór, który już od pewnego czasu jest tutaj z nami, ale wciąż pachnie świeżością. No i cudowna współpraca znakomitych muzyków, bo w tym utworze usłyszymy m.in. Slusha, Duffa McKagana z Guns N' Roses, czy chociażby perkusistę Red Hot Chili Peppers, Johna Smitha. A wszystko oczywiście pod auspicjami niejakiego Bera McCreary, który jest sprawcą tego właśnie zamieszania. Cool Kids przed nami.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: tym roku mija 40 lat od momentu założenia grupy. Czterech kumpli ze szkoły w walijskim Blackwood postanowiło założyć zespół i poniekąd związać się ze sobą na kolejne cztery, jak się okazuje, w tym momencie dekady. Na początku działalności co prawda pojawiły się zmiany personalne, ale ten trzon grupy taki sam do dzisiaj. Przez ten czas nagrali w sumie 15 płyt, a swojego ostatniego słowa jeszcze nie powiedzieli. I za nami fragment płyty numer 5 w ich dyskografii, przez wielu uznawanej za jedną z tych szczytowych, jeżeli chodzi o osiągnięcia zespołu. Jestem jednym z tych, którzy tak właśnie uważają. To moja ulubiona płyta Manic Street Preachers. This is my truth, tell me yours. If you tolerate this, Manic Street Preachers. Już za nami w SC Rock. Teraz będzie chwila przerwy, po niej Red Hoci.
1: Autopromocja. Drogowskazy. Drogowskazy w SC Rock. Polubienie siebie jest jednym z fundamentów zdrowia psychicznego. Zapewnia stabilność emocjonalną, chroni przed skutkami stresu i wypaleniem, pozwala wyznaczać zdrowe granice w relacjach oraz daje siłę do realizacji celów w zgodzie ze sobą. Gorzej, jeśli siebie nie lubimy.
2: Gdy nie lubimy siebie, to cały czas musimy dążyć do pewnej akceptacji, która pochodzi z zewnątrz, do uznania ze strony innych ludzi, do docenienia przez innych ludzi, a to powoduje duże napięcie.
1: Moim gościem będzie Robert Pinkert, psycholog i edukator psychologiczny, autor książki Jak polubić siebie, przewodnik po samoakceptacji. Drogowskazy SC Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Michał Poklękowski. Autopromocja. Reklama.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Reklama.
6: Hey, this is Rob Zombie.
7: Hey, this is Tommy Lee from Motley Crue.
8: Hey, this is Barry.
9: Brad.
10: Neil.
11: And Matt from

Co Nirvana i Lithium w SC Rock, a my jeszcze pozostajemy w świecie grunge'u, ponieważ sięgamy po kolejne utwory z tego gatunku. No a jeden z twórców tego nagrania w tym tygodniu obchodził swoje urodziny, Stone Gossard, gitarzysta Pearl Jam. Skończył 60 lat, więc poważna zmiana kodu, jak to mawiają, a osiągnięcie na swoim koncie ma naprawdę spore, więc jak się domyślam, taki życiowy bilans tych 60 lat zdecydowanie na plus, a pewnie jeszcze wiele przed nim. Pearl Jam przed nami i Daughter.

0: The Offspring w Esterok trochę ponad miesiąc temu grali w Polsce. Była to ich druga w przeciągu paru miesięcy wizyta w naszym kraju. Jesienią ubiegłego roku wystąpili w Łodzi na koncercie oczywiście pod patronatem Eskirok. Mam nadzieję, że same dobre wspomnienia Państwo zachowali w głowie z tego właśnie łódzkiego koncertu. Come out and play The Offspring na finał kolejnej godziny naszego sobotniego spotkania. Po 17:00 Metallica, Fade to Black na początek kolejnej godziny.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Banan rano jest bardzo dobry, ma dużo energii. Ja dzisiaj zmiksowałem sobie dwa banany z odrobiną mleka i to było moje śniadanie.
3: Ja z kądziem nigdy do śniadania wspólnego nie usiądę.
4: A widzisz?
3: Na Maderze rozpoczęto w lipcu testy systemu transportu dronami bananów z trudno dostępnych plantacji.
4: Teraz będziemy śpiewać dzieciom, lecą drony z bananami?
5: Płyną statki z bananami w siną.
1: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6:00. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
1: Playlista osobista.
0: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21:00 w SC Rock.
0: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

0: Soundgarden w Ester Rock. Przypomnę, w tym tygodniu obchodziliśmy 62. rocznicę urodzin lidera tej właśnie grupy, Chrisa Cornella, artysty, którego już od ponad 9 lat nie ma wśród nas. W maju przyszłego roku minie całe 10 lat od śmierci tego właśnie muzyka. Black Hole Sun już za nami w Ester Rock. Chris Cornell, Soundgarden. Kłaniam się po 17. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. No i polecam się w ostatniej godzinie naszego sobotniego spotkania. A przed nami utwór zespołu, który miałem wielką przyjemność widzieć w czwartkowy wieczór w Warszawie na koncercie, spełniając tym samym moje wielkie marzenie, bo jakoś tak się nigdy nie złożyło i po ponad 30 latach działalności tej właśnie grupy miałem okazję po raz pierwszy ich zobaczyć na żywo. Ależ to była radocha. Suede przed nami. Emotionally Unavailable.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Alice in Chains, Man in the Box, już za nami w Easter Rock, wcześniej jeszcze The White Stripes i Seven Nation Army. No i ta piłkarska prześpiewka z ostatnich dni, która cały czas chodzi mi po głowie na melodię tego wielkiego hitu Jacka White'a, Campeones del Mundo, którą to intonowali bardzo często, prawie tydzień temu, w niedzielę wieczorem, hiszpańscy piłkarze i kibice. Hiszpania, piłkarskim mistrzem świata, no i między innymi Hiszpania, dodajmy, właśnie będzie współgospodarzem kolejnego mundialu, którym się podzielą z Portugalią i Marokiem. To już za 4 lata, w 2030 roku. A, i tu można by zaintonować inną pieśń. Już za 4 lata Polska... Czy jakoś tak to leciało?
1: Autopromocja. Melina. Melina. Rock.
2: To chyba najważniejszy zarzut, który czytałem w bardzo poważnych miejscach, New Yorkerze na przykład. Obrał Odyseję z cudowności, że nie ma tam bogów.
3: Nie ma bogów ten.
2: Tak. No to dokładnie to zrobił Homer w Odysei. W Iliadzie zresztą też. Konia trojańskiego nie ma w Iliadzie. On jest w Odysei.
3: Tylko. Naprawdę?
2: Naprawdę. Nie ma go w Iliadzie. W Iliadzie nie ma śmierci Achillesa i pięty i tak dalej.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Porachunki osobiste. Porachunki osobiste. ESC Rock.
5: Jak zadbać o swoje finanse? Jak nie dać się wpuścić w maliny? Jak mądrze i z zyskiem inwestować? Na te i inne pytania odpowiadam wraz z moimi gośćmi.
6: W każdą sobotę o 7:00 ESC Rock.
5: W ESC Rock.
1: Porachunki osobiste. W sobotę od 7:00 w ESC Rock.
5: Konrad Olszewski, zapraszam.
7: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: Reklama.
8: Hi, I'm Todd from Kasabian.
9: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
10: Hi, this is Keith Richards.
11: This is Tom Rauschler. You're listening to Esco Rock. The

To był Kult, który w ten najbliższy piątek na męskim graniu we Wrocławiu w tym specjalnym projekcie Kult Problem gra Kazika. Będziemy mieć bilety na to wydarzenie, no a niedługo potem koncert na Rakowiźnie w Poznaniu. To weekend 20-22 sierpnia, no i na tę imprezę już od poniedziałku także będziemy mieć dla Państwa karnety, także zachęcamy do uważnego słuchania. W Poznaniu na Rakowiźnie oprócz Kultu, jeżeli chodzi o tych zagranicznych wykonawców, między innymi Sex Pistols i Frank Carter, Within Temptation, Wolf Alice, także będzie z czego wybierać. Polecamy serdecznie, jak powiedziałem, od poniedziałku bilety na Rakowiznę w Poznaniu do zgarnięcia. No a teraz Alice Cooper w Estrock, Love's Loaded Gun.

0: I tak oto kończymy nasze sobotnie spotkanie. Chciałem powiedzieć, że powoli wyhamowujemy, ale to określenie tak niekoniecznie adekwatne do dźwięków, które właśnie zamykają nasz weekendowy program Green Day i Basket Case na finał. A ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone popołudnie. Michał Cieślik, zmykam. Dobrego wieczoru Państwu życzę. Za chwilę drogowskazy Westerok.
1: Reklama. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny.

Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00 tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama.
1: Program Eski Rock na żywo. Rockowe playlisty.
0: Klasyka rocka, polski rock, rockowe ballady, rockowe nowości, najświeższe rockowe newsy, wywiady audio i wideo, w tym wszystkie odcinki Meliny, Marcina Mellera, muzyczne audycje autorskie,
1: ciekawe podcasty poradnicze i publicystyczne.
0: Eskarock.pl. Strona dla ludzi rocka.
1: Eskarock.pl. Dobrze rokuje w internecie.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21 w SC Rock.
2: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jarosław Jerajewicz.
4: Reklama.

0: Reklama. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
1: Dzień dobry Państwu, Krzysztof Sługowski.
2: Cześć, witajcie, tu Muniek Staszczyk, Tilaw.
3: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
4: Witam serdecznie, Kuba Kawalec z zespołu Happy Set.
5: Witajcie, tutaj Arek Jakubik.
6: Cześć, tu Kasia Kowalska, zapraszam Was do słuchania audycji z kawałkami mojego życia.
0: Kawałki mojego życia w czwartek o 21 w SC Rock.
7: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
8: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
0: Reklama.

0: być. Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Reklama.
4: Rock non-stop w Esse Rock. Rock non-stop. Zero gadania, zero reklam, tylko muzyka.

Bywa, że nie jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.